to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Edyta Czekaj, zapraszam na nasz program, a dziś w magazynie Zabrze i Bytom. Część tematów nawet połączy te dwa miasta. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu profesjonalnie zdigitalizuje dziesiątki archiwalnych tomów poświęconych historii górnictwa w Bytomiu. Zabrze buduje kolejne mieszkania, przyjrzymy się TBS-om, a zaczynamy od Bytomia. Bytom podpisał umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na przeprowadzenie kompleksowego procesu digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej właśnie ze swoim górnictwem.
5: Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
4: No, panie dyrektorze, wiemy od lat, że tutaj Zabrze i pana muzeum ma ogromne doświadczenie w digitalizacji właśnie obiektów kopalnianych na przykład. No i teraz co, doświadczenie pokazujecie tutaj w Bytomiu, to wy to robicie?
5: My to robimy, dlatego że mówimy w tej chwili o archiwalnych, historycznych dokumentach górniczych, czyli dokumentacja archiwalna związana z funkcjonowaniem kopalń bytomskich, ale nie tylko, bo również z tymi obiektami wokół kopalń, które górnictwo tworzyło i które dzisiaj stanowią elementy infrastruktury miejskiej, bo przypomnijmy, że przy Przemyśle powstawała cała potężna infrastruktura społeczna, kościoły, ośrodki zdrowia, szkoły, kluby sportowe, tak? I to wszystko kiedyś było budowane w dużej mierze właśnie przez kopalnie, a dzisiaj to zostaje w mieście, to jest element infrastruktury miejskiej, więc te elementy dokumentacyjne nas też interesują. Chcielibyśmy, żeby to był taki zbiór, który pozwoli do odtworzenia całej historii górnictwa bytomskiego. No tak się akurat składa, że akurat równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. No i tutaj to są już dokumenty 3D całego zakładu górniczego zdjęte w naturze, czyli całe budynki, budowle, obiekty, powierzchnia, maszyny, ciągi technologiczne, no i wyrobiska razem z wyposażeniem, więc to też potężna praca. No i myślę, że dzięki tej współpracy również z Urzędem tutaj Miejskim w Bytomiu i z miastem Bytom uda nam się połączyć te dwa elementy, czego do tej pory nikt nie robił, czyli obraz jeszcze współczesnej, ale za chwilę już nieistniejącej kopalni Bobrek, najdokładniej udokumentowany, jak dzisiaj to można zrobić, czyli właśnie w wersji cyfrowej 3D, no i dokumentację historyczną, która po tej kopalni, ale nie tylko po kopalni Bobrek została. No niestety pozostałe kopalnie, które były wcześniej likwidowane, nie zdążyliśmy już tego zdigitalizować, no ale przynajmniej kopalnia Bobrek plus dokumenty historyczne pozostałych kopalń będą ten zbiór stanowiły i myślę, że będzie można na tej podstawie wrócić do badań nad historią bytomskiego górnictwa.
4: A ja tak sobie myślę, że digitalizacja obiektów kopalnianych nie jest łatwa.
5: Nie jest łatwa, tym bardziej, jeżeli to jest kopalnia w ruchu, a kopalnia likwidowana, nawet w trakcie likwidacji ciągle jest w ruchu, bo proces likwidacji też jest ruchem kopalni, tak? Więc to jest kopalnia, która normalnie pracuje, tam są pracownicy, tam jest ciąg technologiczny, który jest w trakcie, więc to nie jest bardzo proste. My digitalizując tą kopalnię też musimy się zobowiązać, że nie będziemy przeszkadzali w tym procesie likwidowania, czyli nie wpłynie to na wydłużenie, jakieś komplikacje w całym tym procesie, no bo spółki węglowe, które likwidują kopalnie, jakby mają swoje działania, swoje zadania, z których są rozliczane, a to, co my robimy z ich punktu widzenia, jest takim elementem dodatkowym. Ja się cieszę, że oni są chętni do tego, żeby nas wpuszczać i żeby ta dokumentacja została, ale musimy to robić właśnie w taki sposób, żeby poruszać się w tym ruchu kopalni i nie stwarzać komplikacji, spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa czynnej kopalni, więc jest to proces trudny, tak.
4: Właśnie miałam zapytać, czy chętnie jednak nie jesteście wpuszczeni.
5: Myślę, że tak, że oczywiście są pewne komplikacje gdzieś tam, gdzie się odbywa ruch kopalni, więc tutaj zawsze trzeba negocjować, dyskutować, kiedy czasami trzeba pracować w weekendy, kiedy to tego normalnego ruchu nie ma. Ale nie ma już w tej chwili jakichś takich dużych oporów przed wpuszczaniem nas. Myślę, że w górnictwie też jest bardzo duża świadomość dzisiaj, że no coś po tych likwidowanych kopalniach musi zostać. I tu spotykamy się z coraz większym zrozumieniem, którego muszę powiedzieć na przykład kilkanaście lat temu jeszcze nie było.
4: No teraz jest ta świadomość, że te kopalnie rzeczywiście odchodzą w niepamięć.
5: Tak. Kiedyś to było tak, że się likwidowało kopalnie, ale jeszcze mnóstwo tych kopalń na Śląsku pozostawało. Tak, a dzisiaj już wiadomo, że to jest właściwie, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, to chyba jest naprawdę koniec. No i w tych środowiskach górniczych też jest taki, widać taką potrzebę, żeby no coś zostało. To jest życie tych ludzi, to jest ich praca, tak? To jest ich dorobek zawodowy i oni chcieliby, żeby coś po tym zostało.
4: Panie dyrektorze, Zabrze już macie zdigitalizowane, jeśli chodzi o kopalnię?
5: W Zabrzu mamy zdigitalizowaną kopalnię Makoszowy, z tym, że też nie udało nam się zmieścić w okresie likwidacji. Weszliśmy już po likwidacji właściwie, aczkolwiek jeszcze część obiektów była niezlikwidowana, natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze digitalizacji dokumentacji tej historycznej, która się znajduje w archiwum miejskim. No Bytom był pierwszym miastem, które odpowiedziało na ten nasz apel o nawiązanie współpracy, więc będzie pierwszym, którego dokumenty będziemy digitalizowali.
4: Mam nadzieję, że potem kolejne, Ruda Śląska na przykład.
5: No tak, to jest tych miast bardzo dużo na Śląsku, również te, w których już od dawna nie ma kopalni, na przykład Chorzów, tak? Gdzie żadna kopalnia już od dawna nie funkcjonuje, ale jest archiwum miasta, w którym te dokumenty historyczne są przechowywane. Jest też archiwum państwowe, w którym też jest duży zbiór dokumentów dotyczących górnictwa, więc ta praca jest ogromna do wykonania i rozłożona na bardzo wiele lat.
4: Ta praca tutaj w Bytomiu do końca przyszłego roku?
5: Tak. Takie mamy założenie, które przyjęliśmy na podstawie mniej więcej szacunku tego, ile tych dokumentów jest, że do końca przyszłego roku powinniśmy to zakończyć.
4: A tak prywatnie, która kopalnia tu w Bytomiu pana tak szczególnie zainteresowała?
5: Nie, no dla mnie ten Bobrek to jest taki, to jest taki element, bardzo taka też architektonicznie. Te obiekty mają dużą wartość architektoniczną, no i to, co jest wokół kopalni, też stworzone przez kopalnię, to też robi ogromne wrażenie, więc... No a poza tym to jest właśnie taka ta świeża rzecz, którą w tej chwili dokumentujemy, wchodzimy w szczegóły, więc dopiero w tym momencie widać, jak to wygląda tak naprawdę.
4: Każdą kopalnię już pan tutaj obszedł, zobaczył?
5: Prawie każdą, tak.
4: Tu po sąsiedzku, powiedzmy, kopalnia Centrum, dawna Dymitrow.
5: Tak, też bardzo ciekawa kopalnia.
4: No. No to co, póki co zapraszamy do Zabrza, do Muzeum Górnictwa Węglowego, bo jest co oglądać, jest co powtarzać, jeśli chodzi o kartę historii.
5: Tak jest, no i są oczywiście nasze podziemia, które zawsze warto zobaczyć.
6: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z naszych priorytetów i w momencie, kiedy można to robić dzisiaj, czyli wykorzystywać technologię i udostępniać to, co już dzisiaj mamy historykom, pasjonatom, ale też architektom, projektantom, to właśnie to robimy. I mówimy dzisiaj nie tylko o archiwizacji wszystkiego, co można zdigitalizować i zdokumentować, jeśli chodzi o zamkniętą ostatnią kopalnię Bobrek, ale jak słyszeliście Państwo, jak wspominał Pan Dyrektor, dotyczy to różnych innych dokumentów, które są dzisiaj w zasobach Miejskiego Archiwum.
4: A jest co robić?
6: Tak, no przypomnijmy, że mówimy o 7 kopalniach, więc ta dokumentacja dotycząca kopalń, wszystkich obiektów, budów na terenie kopalni, wyrobisk, maszyn, no to są ogromne ilości, więc dużo pracy do wykonania, ale bardzo mnie to cieszy, bo to pozwoli na to, że każdy człowiek z każdego końca świata będzie mógł sobie tą dokumentację zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać. Bracia Zilmanowie, którzy są autorami wielu projektów, wiele oryginalnych projektów, rysunków, szkiców jest też dzisiaj w Miejskim Archiwum. Na pewno jeśli chodzi o strony Muzeum Górnictwa w Zabrzu, to po pierwsze, bo przecież oni są naszym partnerem w tej kwestii, są specjalistami w tym zakresie, ale na pewno strony urzędu, jak już dzisiaj udostępniają część takich dokumentów, tak będą to robić, będziemy to robili sukcesywnie na naszych stronach, na naszych kanałach.
7: Izabela Wójt, kierownik archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
8: Panie kierownik, co leży tutaj przed nami? Może podejdźmy do tego.
7: Są to szkice obiektów kopalnianych.
8: Dużo takich dokumentów jest w archiwum miasta?
7: W archiwum miasta jest około 4000 jednostek aktowych z podziałem na dzielnice, bo mamy odrębnie Bytom, odrębnie Łagiewniki, Bobrek i Miechowice. I to łącznie to jest właśnie około 4000 jednostek. Jeśli chodzi w metrach bieżących, to będzie około 120 metrów bieżących dokumentów.
8: To są bardzo wiekowe te dokumenty dotyczące kopalni w Bytomiu?
7: W większości tych dokumentów to jest przełom XIX i XX wieku. Ja jeszcze sobie sprawdzałam, tam najstarsze dokumenty to są chyba z 1856 roku. Większość to jest przełom.
8: Piękne szkice, muszę powiedzieć.
7: Piękne szkice, to nie oddaje oryginału dokumentów, jakie mamy w archiwum. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dokumentacja, z której można korzystać. Jest ona dostępna. Oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku my nigdy nie robimy problemu.
8: Każdy mieszkaniec Bytomia czy okolic może przyjść i poprosić o pokazanie dokumentów.
7: Tak, jest też coraz większa świadomość wśród społeczności lokalnej, bo o ile jeszcze parę lat temu żeśmy udostępniali osobom z zewnątrz, to było około 100 udostępnień, 50, no to teraz w połowie roku już mamy 200 takich udostępnień. Ta dokumentacja, ona nie tylko ma wartość historyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Tutaj bardzo często korzystają z tej dokumentacji takie jednostki jak bytomskie mieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, czy właściciele budynków, no i studenci też, jeżeli chcą, że tak powiem, skorzystać przy pisaniu pracy.
8: Od razu mi tutaj przychodzi na myśl Tomasz Sanecki, historyk, który stoi tutaj obok, bo też wielokrotnie przecież zagląda do Państwa.
7: Zagląda i to nie tylko do tej dokumentacji, bo oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze inną wartościową dokumentację. Pan Tomasz na bieżąco ją penetruje i najciekawsze rzeczy wyciąga i udostępnia.
8: Czyli co, zachęcamy mieszkańców Bytomia, żeby przyszli, zapoznali się z tą historią. Na pewno coś ciekawego się znajdzie i wiele tajemnic mogą sami mieszkańcy odkryć.
7: Na pewno tak. I zapraszam.
8: Bytom jest pierwszym miastem, które podpisało stosowną umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego. W tej chwili muzeum pracuje w likwidowanej kopalni Bobrek. A teraz samo Zabrze i sprawdzamy, kiedy i na jakie emy mogą liczyć mieszkańcy. Przyglądamy się zabrzańskim TBS-om.
9: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu. Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, okładziny, podłogi, panele na podłogach, płytki, kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka, wanna. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec oferty rynkowej deweloperów, ponieważ tutaj jakby, żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta. Mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje. Wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami, informacjami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej, kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
8: Ja tylko dodam, że budynki będą ogrzewane z miejskiej sieci zabrzeńskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a dodatkowo zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tyle z Zabrza.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: Kolejna faza i zmiany w Gliwicach. Prace związane z rozbudową stacji kolejowej Łabędy wchodzą w kolejny etap. Teraz Paulina Kozioł w naszym magazynie.
12: W związku z tym całkowicie zamknięty zostanie przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Staromiejskiej. Do tej pory jeździły tam autobusy. Będą musiały kursować wyznaczonym objazdem, który dotychczas był tylko dla osobówek. Dla pasażerów oznacza to zmiany na czterech liniach autobusowych. Pojawi się też nowa linia zastępcza Z6. Co ważne, piesi będą mogli przechodzić pod wiaduktem.
8: Ludzkie smaki.
13: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator Zabytkowego Osiedla Robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
8: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
13: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w innych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
8: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
13: Często często mają te przepisy gdzieś, które wieli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
14: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
13: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
14: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
15: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kosmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
14: Było o mieszkaniach, to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
16: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
14: Przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczko.
17: Będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcowego w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
18: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana. Mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali
17: o
18: spuściznę. Tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed stłumiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej Izbie Tradycji Hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
17: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
18: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach huty metali nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w metali nieżelaznych Szopienice.
17: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson.
18: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
19: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówimy, że do żony wybierzemy się, czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
18: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
19: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
18: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
19: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
14: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

Śląska Policja po raz kolejny przypomina, nadmierna prędkość to jest jedna z głównych przyczyn wypadków na drogach. Policjanci apelują o jazdę przepisową, bezpieczną, o zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu. Warunki na drogach będą dzisiaj wyśmienite, słonecznie i sucho, tak będzie.

Szybka pobudka, czy trochę się wam dzisiaj wstawanie przeciągnęło? Jest już 6:30, dłużej nie da się odkładać tego czwartku. Działamy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, hej!

Break and Dishes, Silly Oaks w Meloradiu. Podkręcamy tempo i jasne, że mamy coś fajnego dla was tutaj na start tego dnia. Merch Meloradia do zgarnięcia dla was. Mam melotorbę, która może być wasza i możecie z taką torbą wkroczyć w te wakacje. Dajcie znać, że chcecie i dzwońcie szybko pod 321-321-777. Już za chwilę trzy szoty w Melo. Torba do zgarnięcia czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia.

0: sprawdzaj. Magnetyk w Meloradio. Tak przyciągamy was od samego rana. Cześć, hej, Magda. Dzień dobry, siemano.
1: Cześć, witam was wszystkich. Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć. Jak
1: codziennie
0: tam
1: właśnie jadę, codziennie jadę. Dobrze, dobrze, właśnie jak zawsze standardowo o 6:30 jadę do pracy i stwierdziłam dzisiaj, próbuję do was się dodzwonić i się udało.
0: Dobra próba. Słuchaj, to start dnia wiadomo jaki, a później co się będzie działo u ciebie?
1: Po pracy trening biegowy, tak jak za taki piękny słoneczny dzień, ale dobre nawodnienie i będzie okej. Okay.
0: A to jakiś długi trening?
1: No taki, wypada. Jeśli się chce maraton w tym roku zrobić, to wypada takie czasem dłuższe wybiegania zrobić.
0: Ej, no to ty masz mocny cel w tym sezonie, rozumiem, do osiągnięcia.
1: Tak jak zawsze, co roku jakiś cel jest.
0: Magda, trzymamy kciuki, teraz też, bo przed tobą.
1: Dzięki.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: Magda, lody to kremowe czy wodne wolisz?
1: Wodne.
0: Zupa czy drugie danie?
1: Zupa.
0: I teraz uważaj, do końca życia. Nie płacić za czynsz czy za jedzenie?
1: Za jedzenie.
0: Ale wyszło się okazało. Słuchaj, dla ciebie melotorba pakujemy tak, żebyś mogła też i dużo jedzenia sobie do niej zapakować. Przyda się.
1: Dzięki
0: na pewno.
1: Dzięki serdecznie, miłego dnia. Cześć,
0: cześć. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Mazerbal Love Heroes w Meloradiu. Bohatersko zaczynacie ten czwartek i niech wam tak idzie dalej. Zadbamy, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Marcin Maniose.
1: Powiemy między innymi o tym, co działo się wczoraj w metrze i co w związku z tym robi policja.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Christian Marci, Fast Cars and Superstars. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jasne, że prognozę pogody też dla was mamy. Szykujcie się, bo będzie gorąco.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Buongiorno!
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
15: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie. Pogoda.
13: Dzisiaj będzie przede wszystkim bardzo gorąco. Temperatura w Katowicach, w Tychach, w Gliwicach wzrośnie nawet do 32 stopni, a kolejne dni będą jeszcze gorętsze. Najgorętsza ma być niedziela, wtedy nawet 37 stopni na termometrach. W taką pogodę trzeba jednak ze słońcem oszczędnie, przede wszystkim dzieci i osoby starsze powinny sobie to słońce dawkować.
0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Wczoraj rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie i miał łamać zabezpieczenia infrastruktury. To 22-letni Francuz, który odmawia składania wyjaśnień. Wczoraj podziemna kolejka była dwukrotnie wyłączona z ruchu. Groźny wypadek w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wczoraj podczas zajęć w laboratorium doszło do wybuchu kwasu, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
19: Podczas w zasadzie wykonywania ćwiczenia doszło do wybuchu w laboratorium, w wyniku czego studentka będąca na zajęciach została poszkodowana.
1: Kobieta z poparzeniami rąk oraz twarzy trafiła do szpitala. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Super czwartek przed nami. Wiem, co mówię. Jak jeszcze tego nie czujecie, to dajcie nam chwilę, a zobaczycie, jak to fajnie zadziała. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Cześć, hej!

Komodo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No szykujcie się, szykujcie się. Będzie mocno. Do Polski zbliża się fala upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Czujecie to już, jak się zbliża ta fala? Słuchajcie, to my dzisiaj chcemy was zapytać, od czego w takim razie robi się wam zimno? Jak najlepiej się schłodzić, co? Co zrobić, żeby szybko zrobiło się trochę chłodniej? Jakieś konkretne podpowiedzi? Takie, wiecie, mogą być jakieś totalnie abstrakcyjne. Takie lubię najbardziej w waszym wykonaniu. Czekam na was i na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i dajcie znać, co robicie, żeby zrobiło wam się zimniej, tak od razu. Tak sobie myślę, że można na przykład nad morze pojechać, nie? To wtedy od razu jest zimniej. Dzień marynarza dzisiaj, a o tym, gdzie jest najlepsza plaża w Polsce, to powiemy wam za chwilę w Meloradiu. I powiemy też, która jest najbardziej instagramowa. Czekamy na głosówki.

Starships i Nicki Minaj w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 18 minut po 7. Co robicie, żeby było wam chłodniej? Od czego robi się zimno? Czekamy na wasze pomysły. Im bardziej oddychane, tym lepiej. Nagrywajcie głosówki, wbiegcie z telefonu na meloradio.pl. Na dole macie zieloną słuchawkę, wciskacie i nagrywacie. Od czego robi się wam zimno? No oczywiście za najfajniejsze, najbardziej odjechane pomysły mamy dla was Melomerch. No dobra, to jeszcze tylko tak. Dzisiaj szkoła, jutro już świadectwa i startują wakacje. No i można jechać nad morze. Tytuł Plaży roku 2026. Wyobraź sobie, Daria, zdobyła Ustka, która turystów przyciąga między innymi wyjątkową promenadą, ale nie tylko, bo oczywiście naturalna plaża i w ogóle fajnie jest. Uznana też została za najlepszą plażę dla rodzin. Na drugim miejscu w tym rankingu jest Świnoujście, a na trzecim Dźwiżyno, jako taka kameralna odskocznia od większych kurortów. A jak szukacie miejsca na super foty i rolki na swoje sociale, to uwaga, też jest coś fajnego. Tutaj zdecydowanie wygrywa Hel i tamtej plaża, także kierunek znacie, a ja tylko podpowiem, że Kołobrzeg też fajnie wypada w tym rankingu, a w Kołobrzegu to my będziemy razem z wami bawić się na Sunrise Festival. Wlotki oczywiście będziemy dla was mieli w Melo. Podkręcamy tempo, a teraz to już mamy 20 minut po 7.

0: Gipsy i PZ w Meloradio. To tak, żebyście absolutnie nie zagłuszali swoich myśli, jak macie jakieś takie mega fajne na temat tego, co można zrobić, żeby było chłodniej, żeby się schłodzić i żeby poczuć, że jest wam trochę zimniej, to czekamy na wasze głosówki, bo fajny Melo Merch też czeka. Na meloradio.pl można wbijać i nagrywać. Tam zielona słuchawka na samym dole. A za chwilę to gorąco się zrobi, bo Lucky Lee w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo, a to Pryska w Meloradiu. Od czego robi się wam zimniej?
1: Jak wiadomo, najzimniej robi się wtedy, kiedy ma przyjść teściowa, aż mrozi.
0: A u niektórych dopiero wtedy to się robi gorąco. A ty?
2: Mi osobiście w takich temperaturach bardzo pomaga noszenie pornoramki.
0: Czekajcie, trzeba to wyjaśnić. To taka

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo w czwartek od samego rana, już za 8 minut 8, a za chwilę będą newsy.
1: A w tych newsach dowiecie się, co najlepiej sprawić komuś w ślubnym prezencie.
0: O, to się wam może przydać w sezonie.
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria w Melo Radio.

0: Tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM. Drażnik.
21: W Bytomiu święto miasta już w najbliższy weekend, a od wczoraj zmiany związane z tym świętowaniem. Należy się ich spodziewać w okolicach Placu Sobieskiego, także tutaj kierowcy nie mogą jeździć absolutnie na pamięć, a kolejne zmiany już w sobotę i w niedzielę, wtedy wyłączony będzie z ruchu fragment Piłsudskiego. Upał to jest słowo, które pewnie nie raz, nie dwa wybrzmi w ciągu najbliższych dni. Już dziś będzie upalnie, a potem w kolejnych dniach temperatury mają być jeszcze wyższe, ale po kolei. Dzisiaj 32 stopnie w Katowicach maksymalnie, jutro pojutrze 34-35, ale na przykład w niedzielę 37 stopni nawet. Ochłodzenie po weekendzie.
0: Już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia. Marcin Sikora.
22: Dużo mówił w mediach, w prokuraturze nie powiedział nic. Powołał się na brak pełnomocnika. Mowa o doktorze Emilu Jędrzejewskim, który formułował wcześniej zarzuty o śmierci pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczym podał tylko dane dwojga pacjentów. Dowodów na razie brak, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
23: Nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
22: Lekarz, od którego afera się zaczęła, zapowiedział wytoczenie procesu o zniesławienie. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze kraju twierdzą, że zginęły co najmniej 32 osoby. Na koniec o tym, co według Polaków jest najlepszym ślubnym prezentem. Prawie 3/4 ankietowanych odpowiedziało, że gotówka. Tak wynika z badania UCI Research, ślubne prezenty Polaków.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Jak to dobrze, że już ósma. Dlaczego? No dlatego, że za chwilę wszyscy dowiedzą się, że jesteście gotowi na wszystko, ale wcześniej wam zagramy. Andy Dust w Melo, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. W czwartek jest 11 minut po godzinie 8 i to teraz przed wami jest szansa, żebyście wykazali się i udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Nasza zabawa startuje za chwilę. Do zgarnięcia skiety i Melo Torba. Czekamy na was, na dwie osoby. 321-321-777. To jest numer do Melo. Korzystajcie, dzwońcie do nas już teraz, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, a czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień. To czekamy na was. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Melomer czeka. Torba i skiety mogą być wasze. A to Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Pamięta Klausia w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siemanko Kordian, cześć Kordian.
2: Siemaneczko.
0: Teraz w pracy, tak brzmi facet w pracy. Siemaneczko, a później to relaksik jakiś w ogrodzie się zapowiada. Fajnie masz.
2: Oczywiście, że tak. O? Oczywiście, że tak, trzeba korzystać z pogody.
0: Zazdro. Mikołaj, cześć.
3: Siema.
0: Siema. Mikołaj, co robisz?
3: Jadę autem.
0: A gdzie jedziesz?
3: A gdzie w górę.
0: A z kim jedziesz w te góry?
3: Jadę z dziewczyną.
0: A ty się cieszysz w ogóle, że z nią jedziesz? Czy cię zmusiła?
3: Wiadomo, że tak.
4: No. Czekajcie, no dajcie się wypowiedzieć Mikołajowi, Daria, ty to zaraz, że coś... No.
0: Mikołaj, powiedz, że się cieszysz. Żebyś nie miał przechlapane w tych górach, powiedz, bo dziewczyna pewnie słucha, nie?
3: Cieszę.
0: Jakoś tak zabrzmiałeś mało przekonywująco, no ale robiłem, co mogłem, żeby ci pomóc, no. Dobra, słuchajcie, uwaga, zabawa gotowi na wszystko. Ale będzie się działo, coś czuję.
1: Gotowi na wszystko.
0: Najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Wszystko jasne.
3: Tak.
0: Bardzo dobrze. Mikołaj, trochę przycisz radio na chwilę, tak żebyś dobrze słyszał nas w telefonie, dobra? Uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Zaczynamy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc pytamy. Jeden węzeł marynarski to duży supeł czy jednostka prędkości?
3: Kordian.
0: Tak, to pierwszy. Kordian?
5: Kordian.
2: Odpowiedź pierwsza.
0: Odpowiedź pierwsza, czyli duży supeł.
3: Nie!
4: Mikołaj! Mikołaj, ja wiem, ty czekałeś po prostu na ten moment, jak się odpalił. Mikołaj!
6: Co tu się dzieje?
0: Co się stanęło, no? Mikołaj, wiedziałeś?
3: Tak.
0: Tak, ale nie, Mikołaj znowu wrócił do trybu, tak na stand-by'u trochę, nie? Mikołaj, to dobrze, że wiedziałeś, ale byłeś drugi, niestety. To jednostka prędkości. Mamy jeszcze jedno pytanie, uwaga. Z kim dzisiaj polscy siatkarze zmierzą się w Lidze Narodów z Argentyną czy z Turcją?
5: Mikołaj.
0: Mikołaj. Mikołaj?
3: Mikołaj. Turcją.
0: Powiedz to głośniej, Mikołaj. Dobrze! Brawo!
4: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jego dziewczyna albo szczypała, albo tak, wiesz, łokciem, nie? Że tak ten...
0: Dobrze, brawo! Mikołaj, jeden punkt na twoim koncie. Dla Mikołaja mamy w takim razie Melo torbę. Kordian, nie przejmuj się, dla ciebie Melo merch też pakujemy, wysyłamy. Cieszcie się tym dniem. Mikołaj, ciesz się tą wyprawą w góry z dziewczyną. Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Bieber Exa, David Guetta, Set Girls w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej. Jak was jakieś delikatne zwątpienie dopada właśnie teraz, jak sobie myślicie, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie, to weźcie się w ogóle, nie martwcie, no. Po prostu sobie przypomnijcie, że kiedyś to bez AI pisaliście wypracowania na cztery kartki, tak totalnie z głowy, bez sztucznej inteligencji. A jak zrobiło się błąd, to trzeba było jeszcze raz pisać, nie? No i daliście radę. Dzisiaj też dacie radę. Niektórzy to dzisiaj coś zrobią takiego po raz ostatni, na przykład ostatni raz pójdą do szkoły. No bo jutro to już wiecie, tak po świadectwa tylko. Za chwilę Sigma, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Nobody to love w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

Blazy Kisses w Meloradio. Dwa słowa, które kojarzą się bardzo pozytywnie. Na przykład wakacje, na przykład lato. Można jeszcze dorzucić weekend. Też przecież już niedługo. Jutro o tej porze będziemy o tym myśleć bardzo mocno. A producenci przekąsek, słuchajcie, to myślą o tym, żeby wymyśleć jakieś nowe, zaskakujące smaki. No i podobno eksperymentują w tym kierunku i ścigają się na najbardziej zaskakującą przekąskę. Co jeszcze można wymyśleć? Pojęcia nie mam, ale wiem, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, w którym chipsy smakują wszystkim poza ziemniakami.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fire Fire, a to czwartek, 25 dzień czerwca mamy dzisiaj. Już za 9 minut 9. A my tak podkręcamy tempo dzisiaj dla was od samego rana.
1: A już o 9 zagramy
0: Accent i Don't Leave, Kylie w Melo. Za chwilę w Meloradiu także newsy i prognoza pogody.

0: promocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Traffic.
8: Temat, który jest bardzo ważny dla pieszych, ale też istotny dla kierowców. Piesi w Katowicach będą widoczniejsi. Miasto rusza z doświetleniem zebr. W planach jest 20 doświetleń, między innymi w strefie kultury, w ciągu ulicy Szarych Szeregów, na Mysłowickiej, Owsianej, Śląskiej czy Słonecznej. Wakacje tuż, tuż. Przypomina o tym dobitnie temperatura. Dziś będzie upalnie. 32 stopnie wskażą termometry w Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu. A w kolejnych dniach termometry pokażą jeszcze wyższy wynik. Takim najgorętszym dniem w tym tygodniu będzie niedziela. Wtedy w regionie nawet 37 stopni. Mamy alert drugiego stopnia przed upałami.
9: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
10: Pożar składowiska odpadów w Chorzowie jest już opanowany. Wczoraj zapaliła się tam wielka pryzma śmieci. Kłęby dymu unosiły się nad miastem, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
11: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
10: Trwa dogaszanie składowiska. Zakończyła się faza zasadnicza w grupach A, B i C na Mundialu. Z grupy A wyszły Meksyk i RPA, z grupy B awansowały trzy drużyny: Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. W grupie C Brazylia awansowała z pierwszego miejsca, z drugiego Maroko, Szkocja jest trzecia. Wczoraj był najgorętszy czerwcowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały 35,7 stopnia. Poprzedni rekord, niższy o zaledwie 1/10, utrzymywał się przez pół wieku.

Wy też dzisiaj od samego rana idziecie na mocny rekord. Już sporo za wami, a jeszcze tyle fajnych rzeczy na was czeka. Całkiem niezły ten czwartek, podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin i Daria, cześć, jest dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Shouse i Call My Name w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj dzień marynarza. No to co, razem sobie płyniemy przez ten czwartek. Jak tam na razie u was? Może spokojnie, czy trochę buja? No, o tej porze wszystko się może wydarzyć. 12 minut po 9. Za chwilę kilka podpowiedzi z netu. Co robić w takie upały, żeby było trochę chłodniej?

0: Gromy, Set Me Your Love, Meloradio, 19 minut po godzinie 9. Dzisiaj sporo podpowiedzi mieliście dla nas, co robić, żeby chłodniej było, to my też wam podpowiemy, a konkretniej to internet podpowie, nie, Daria? Bo jak nie wiemy, dzisiaj to AI i internet i czasy takie, że można nawet AI-a zapytać, co zrobić, żeby było zimno. A już jak AI odpowie, słuchajcie, w internecie można znaleźć, znalazłem instrukcję tego, jak zrobić przeciąg. Zobacz, ja ci powiem, trzeba otworzyć okno po jednej stronie mieszkania i potem drugie po drugiej. Będzie
1: nie, no brawo, wiedziałaś? Waldek, naprawdę, teraz rozwaliłeś mi głowę, ale był trend w internecie, Amerykanie robili, nagle odkryli, że można wietrzyć mieszkanie i byli w szoku, wow, jakie świeże powietrze, a my to w Polsce już robimy x lat.
0: No, a oni wpadli na to. No, i jeszcze tutaj podpowiedzi od AI-a, żeby nie wpuszczać ciepłego powietrza w ciągu dnia. No, ciekawe, bardzo to dobre, jak to do domu wejść na przykład, nie? Żeby nie wpuścić żadnego ciepłego powietrza w środku lata.
1: Mm-hmm.
0: Jeszcze AI radzi, żeby postawić wentylator i miskę z lodem.
1: To o, to jest taka bieda wersja trochę, ale jakby jest cool chyba.
0: Czepiasz się, no, ale okej, przechodzi. Letni prysznic od czasu do czasu można sobie wziąć, ale taki nie za zimny, bo to nie za dobrze będzie. Ale najbardziej
1: tak źle,
0: mi się
1: tak
0: podoba.
1: Niedobrze.
0: No, dwie rzeczy. Ogranicz emisję ciepła, czyli tak, nie korzystać z kuchenki, piekarnika i w ogóle najlepiej to się za bardzo tam nie ruszać, nie? Żeby ciepła nie emitować. I uwaga, ostatnie to ci się spodoba. Zawsze można szukać ochłody poza domem w jakichś klimatyzowanych miejscach. I na przykład dla ciebie podpowiedź, galerie handlowe.
1: Jej, to idę dzisiaj.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka Jedywka i chce więcej. Ja wiem, że wy chcecie jeszcze więcej lata i wakacji, nie mogliście się ich doczekać, a to już jutro początek. Coraz bliżej też Sunrise Festival, też czekamy razem z wami i razem z wami bawimy się w Kołobrzegu. Zagrają Rehab, Afrojack, Paul Van Dyke i Axwell. Jak chcecie tam być, to coś możemy zadziałać, bo bilety na Sunrise Festival dla was do zgarnięcia będą w Melo Radio. Bądźcie czujni, słuchajcie uważnie, a jutro na naszej antenie po 21:00 Sunrise on Air.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
18: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: Po reklamie.

0: All We Got, Ray Dalton w Meloradiu. Mamy to wszystko, czego potrzebujecie tuż przed startem wakacji, czyli dużo energetycznej muzy. No i szybką kasę do wyjęcia od Meloradia dzisiaj. 200 czekają na was, a my czekamy na wasze pomysły. Na co pójdą te pieniądze? Kinga, co byś zrobiła? Na co pójdą pieniądze i szybka kasa?
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: A, rozumiem, no ale dobrze, że fajne wspomnienia zostały jak najbardziej. Czekamy na was i na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo. Na meloradio.pl można zgłaszać swoje odjechane pomysły.

0: Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Słuchajcie, bo ustaliliśmy, że Daria to bierze łyk kawy, a Adi zdecydowanie kawy łyk.
1: Ja biorę kawy łyk.
0: Siemanko.
2: No, ty masz szczelność próć się do mnie, jak ja coś źle powiem. Tymczasem Adrian, kawyłyk, kawyłyk.
1: Przepraszam, bo ja brałem kawyłyk teraz i w ogóle kawyłyk jest spoko. I uważajcie na popkulce też, bo one są strasznie agresywne. Niebezpiecznie bardzo.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio.
0: To co, kawy łyk i działajcie.
1: No kawy łyk.
2: Spływeczka, Adrian, spływaj.
4: Ale patrz, jak się
0: wściekła na mnie. No tak zawsze, spokojnie, przejdź jej. Do południa.
1: Kawy łyk.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Trafik.
9: W nadchodzący weekend święto Bytomia, ale już od dziś pewne zmiany organizacji ruchu w okolicy placu Jana III Sobieskiego, gdzie bytomianie będą świętować, także nie jeździmy na pamięć. Kolejne zmiany wejdą w życie w sobotę i w niedzielę. Życzymy bezpiecznej podróży.

0: Zaczyna się seria dni upalnych. Temperatura będzie naprawdę wysoka. Dziś w Katowicach 32 stopnie. Jutro jeszcze cieplej. W sobotę już 35 stopni i 37 stopni w niedzielę. Gorąco, słonecznie aż do niedzieli. W poniedziałek też jeszcze ponad 30 stopni, ale od wtorku już spodziewamy się ochłodzenia, deszczu, a nawet burzy.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek Chorzów. Strażacy opanowali gigantyczny pożar na składowisku odpadów, który wybuchł wczoraj po południu przy ulicy Kluczborskiej. Teraz trwa dogaszanie pożaru. Szymon Kastelik.
2: Akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Wysoka temperatura i brak wiatru sprawiają, że strażacy muszą często się zmieniać. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który przerzuca spalone odpady. Badania wykazały, że nie doszło do skażenia środowiska. Nadal jednak unosi się szkodliwy dym, a w rejonie składowiska odnotowywane są wysokie stężenia pyłów.
0: Teraz o bardzo wysokich temperaturach, które zostaną z nami aż do poniedziałku. Wielu z nas będzie szukać ochłody w wodzie. Pamiętajmy o tym, żeby zanurzać się stopniowo.
3: Nagrzanie się, opalanie i potem wejście do wody to jest jakiś taki czynnik generujący udar.
0: Ostrzega ratownik ze śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. W wiadomościach za godzinę zajrzymy do Sosnowca. Miasto wyburzy stary stadion zimowy przy ulicy Zamkowej. Zamiast lodowiska będzie park.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców: przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdźcie na stronie resortu organizatorów kolonii i obozów, mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
6: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
5: Baza wypoczynku dla dzieci jest dostępna na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przekroczyła dotychczasowe prognozy, tak twierdzą klimatolodzy ONZ. Wczoraj blisko 100 milionów Europejczyków doświadczyło temperatur powyżej 35 stopni. Dostaną po 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o otwarciu specjalnego funduszu. Jako pierwsi skorzystają ci, którzy tego roku brali udział w zimowej edycji igrzysk.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: A jeżeli wy potrzebujecie szybkiej kasy, tak jak ci państwo po igrzyskach, to nie mamy 10 tysięcy dolarów, ale mamy 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, wbijajcie. Ja jestem Adi i mówię wszystkim siemano! Boty Tokal Farben, od tego zaczynamy. Będzie też w tej godzinie David Guetta i Run Run River.

0: Nie no, bez kitu, ja nie wiem dlaczego, ale ja totalnie czuję klimat świąt przez tę piosenkę. Panie Geta, jeżeli będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, to ja o to zapytam. Run, Run, River, Angels Above Me, David Geta, Alok i Stick Figure w Melo Radio. 13 minut po 10. Słuchajcie, no bo robi się już coraz cieplej, robi się gorąco, wakacje, te sprawy czujecie. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć do drugiej osoby, kiedy jest gorąco? Trochę z żartem, trochę z przekąsem? Ja bym powiedział, ale lampa dzisiaj, co? A co wy byście powiedzieli? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, rozgrzejmy się trochę, bo przecież na dworze zimno.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Eben i Hollow w Meloradiu. Mam trochę nietypową sytuację. No bo mamy biuro w biuro naprzeciwko przez okno i właśnie patrzymy na siebie z panem i nie wiem, co powiedzieć. Powiem dzień dobry, kłaniam się. Dobra, nieważne. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Axwell i Ingrosso, More Than You Know. No i Axwell i Ingrosso kłaniają się zarówno na Tomorrowland, jak i Sunrise Festival. A ich More Than You Know jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Reklama.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Od czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Britney Spears, Womanizer. No dawno nie było. Tak pomyślałem sobie, że zagram. Bo sam lubię wieprzowy też. I tak gra wam Meloradio, 20 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, pogadajmy teraz bardzo poważnie o plusach pojechania na potężną, muzyczną imprezę, taką jaką jest na przykład Sunrise Festival. Słuchajcie, po pierwsze, no to macie muzę na żywo i dzięki temu już czujecie się super, bo usłyszycie coś zupełnie inaczej, mogą być inne aranżacje, więc w ogóle sztos totalnie. Odrywacie się od roboty, wiecie, smartfon na chwilę gdzieś tam musi być w kieszeni, więc jest ekstra, skupiacie się wyłącznie na tym, co się dzieje na scenie. Są to piękni ludzie dookoła, a czasami możecie też odkryć coś z przypadku muzycznego i po prostu doskonale się przy tym bawić. I tak będzie na tegorocznym Sunrise Festival, jeżeli tylko macie ochotę się tam wybrać, słuchajcie Meloradia po godzinie 18, bo wtedy szansa na wloty.

0: Bledka, tańcz i 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, będzie o tym, czy jest taniej, czy jest drożej.
0: No ja bym wolał, w czym, co?
1: W sklepach.
0: W sklepach, to ja wolę, żeby było taniej.
1: Ja też bym tak chciał.
0: Trzymajmy za to mocno kciuki, no. Afirmujmy, w sklepach będzie tanio.
2: A już o 11 zagramy
0: BB Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Wspaniała dziewczyna, niesamowity głos i genialna osobowość. No i wzięła się za klasyk. Zagramy go o 11.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
11: Końcówka czerwca bardzo gorąca, dzisiaj 32 stopnie, a kolejne dni będą jeszcze gorętsze. Najgorętsza w tym tygodniu niedziela, 37 stopni w województwie śląskim, ale nie tylko, bo także w województwach sąsiednich obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Upały aż do poniedziałku, od wtorku deszcz i ochłodzenie.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
11: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Pożar opanowany, dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Mowa oczywiście o pożarze, który wybuchł wczoraj na składowisku odpadów w Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wiadomo, że nie ma osób poszkodowanych. Pożar wybuchł na terenie zakładu gospodarowania odpadami. Wszyscy pracownicy zostali w porę ewakuowani. Teraz o upale, który nadciąga. To będzie bardzo gorący weekend. Wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą, dlatego śląski WOPR przypomina: upał i gwałtowne wejście do zimnej wody może skończyć się na przykład udarem.
12: Chodzimy od strony nóg, tam obkurczają się naczynia krwionośne, ta cała fala tętna idzie do rozgrzanych naczyń krwionośnych głowy.
11: Przypomina Jarosław Zwierzyna, ratownik. Na koniec Sosnowiec, stare lodowisko przy Zamku Sieleckim będzie wyburzone, powstanie park.
13: Przywrócimy historię.
11: Z Rafałem Łysym z sosnowieckiego magistratu spotkamy się za godzinę.
14: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka. Zostawienie w nim dziecka czy zwierzęcia kończy się tragicznie. We wnętrzu samochodu temperatura może wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt stopni. Jeśli wydaje nam się, że uchylone szyby pomogą, jesteśmy w błędzie, podkreśla Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
16: To jest skrajna nieodpowiedzialność rodziców i opiekunów, którzy pozostawiają dziecko w samochodzie. Nie wolno tak robić.
15: Służby apelują, by jeśli widzimy taką sytuację, nie być obojętnym i zawsze reagować. tylko uzgodniona z Iranem. Trasa przez Ormus jest bezpieczna, ostrzega o tym irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Na alternatywnych trasach nie będzie bezpiecznie. W maju koszt zakupu podstawowych produktów spadł w Polsce o 1,3%. To w porównaniu do kwietnia, tak wynika z raportu ASM SFA.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Siemano, jest 11 na zegarach. Kto jeszcze nie zrobił kawy, to akurat będę szedł do kuchni. To dajcie znać na WhatsAppie, jakie zamówienia. Pojedynczy Amerykano dla kogoś, tak? Spoko.
15: Ja poproszę lody w pucharku.
14: Da się zrobić. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Ja jestem Adi i zapraszam.

Kręca się to tak dobrze, jak domówka w kuchni, a wtedy w zasadzie nie wiem jak to jest, ale zawsze domówki w kuchni okazują się najlepsze. Najlepsze ploty przy okazji. A skoro gadamy o Debauza i Magnetic, to daję info, że możecie bardzo śmiało zagłosować na najnowszą propozycję od Debauza. Nazywa się I Wanna i też jest mega fajna, wakacyjna. Myślę, że będzie ta piosenka z nami zdecydowanie dłużej, bo no tak została stworzona, że po prostu do letniego chilloutu pasuje perfekto. Nazwać tę piosenkę letniaczkiem to byłaby trochę obraza, ale myślę, że jest naprawdę mega ambitna, to po pierwsze, a po drugie no mega się wkręca, jest po prostu świetna. A ciekawy jestem, czy to pamiętacie. Aaron Chupa, Little Sisnora i Llama in my living room. Jeżeli jakimś cudem w waszym salonie jest Llama, to albo wam się udało melo, albo pogadajcie z kimś.

0: Musicie w wolnej chwili poprosić Mikołaja Kujawnickiego, żeby wam to taratara zarapował, nie wiem, w sumie zaśpiewał, powiedzmy. Urzel, mówi tu The Sound Mellow Radio, bardzo fajna nuta, która jest, śmiało można powiedzieć, że też mega viralogenna. No i co najważniejsze, to usłyszycie ją na tegorocznym Sunrise Festival i jeżeli chcecie tam być razem z nami, no i z Urzelem, czyli sympatyczną mordeczką, która git numery wam zagra, no to słuchajcie Mellow Radio dzisiaj po 18, bo szansa na to, że traficie na wloty jest bardzo duża. A w tej godzinie jeszcze DJ Remo, Tymek i Sofia Loren.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Na 9.

0: Podobno wcale nie było łatwo nagrać tę nutę, bo tutaj pojawił się temat odległości, zmiany czasu, w ogóle innego czasu, bo jedna osoba, która nagrywała, była w Polsce, druga w Stanach. No ale się udało. DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Meloradio, dlatego 3 AM właśnie. 18 minut do 12. Wszyscy lubimy pieniądze, chociaż nie wypada o nich mówić, to pozwólcie, że ja to zrobię w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Pogadajmy o pieniądzach. 200, a nawet 500 złotych do wydania na co tylko chcecie, jak chcecie, a to dzięki szybkiej kasie od Meloradia. No i tak się składa, że niektórzy już wygrywają, a na co by to wydali?
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, zleciałam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Czasami tak się zdarza, ale właśnie od tego jest szybka kasa, żeby się ratować. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, na co byście to wydali.

0: Nicholas Trips, Hard to Humble, to jest Melo Radio, a ja jestem tym numerem. Powiedzieć, że oczarowany, to nic nie powiedzieć, to jest totalny sztos. A ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, jestem.
0: Co tam masz?
1: Będzie między innymi o karcie turysty, którą można mieć w Zakopanem, a z nią zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo podobno jakieś rabaty są czy coś.
0: No i to mi się podoba, o to chodzi.
2: A już o 12 zagramy.
0: To co będzie na Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo. No i tu gościnnie Khalid i Griffin. Przyznacie, że brzmi to naprawdę pięknie i mega się jaram, że zaczniemy tym godzinę 12. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Mamy upalny dzień, jeden zresztą z wielu, upały aż do najbliższego poniedziałku, ponad 30 stopni, a w niedzielę można powiedzieć nawet prawie 40 stopni, bo w Katowicach termometry mają wskazywać 37 stopni, ale to dopiero w niedzielę. Dzisiaj 32 stopnie, pewne jest jedno, w ciągu tych najbliższych dni słońca nie zabraknie, a od wtorku ochłodzenie i deszcz.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Pożar w Chorzowie przy Kluczborskiej opanowany, trwa dogaszanie. Ogień pojawił się na terenie składowiska odpadów. Szymon Kastelik.
6: Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który przerzuca spalone odpady, mówi kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej.
7: Żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy.
6: Badania wykazały, że nie doszło do skażenia środowiska, nadal jednak unosi się szkodliwy dym.
5: Przyczyna pożaru wciąż nie jest znana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz odwiedzamy Sosnowiec. W mieście będzie nowy park zamiast starego lodowiska przy Zamkowej, mówi Rafał Łysy z Sosnowieckiego Magistratu.
8: Cały ten obieg jest totalnie wyeksploatowany. W tym miejscu przywrócimy historię. Lodowisko przy ulicy Zamkowej zostało wybudowane na terenie, gdzie kiedyś był park.
5: Nowy park będzie gotowy w przyszłym roku. Na koniec Ruda Śląska, która zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym Ludzkie Smaki. Co ważne, to nie muszą być typowe śląskie potrawy. Szczegóły na stronie internetowej.
9: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Premierzy Polski i Ukrainy przemawiali w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Donald Tusk powiedział podczas spotkania, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Julia Sfyrydenko z kolei podziękowała Polakom za okazaną Ukraińcom pomoc. Teraz Jelenia Góra. Trzej mężczyźni zostali oskarżeni o kradzież amerykańskiej amunicji artyleryjskiej. Doszło do tej kradzieży na stacji kolejowej w Węglińcu. Kiedy zorientowali się, co ukradli, porzucili łup w stawie. Nawet kilkaset złotych można zaoszczędzić w Zakopanem. To przy kilkudniowym pobycie dzięki karcie turysty. Jej posiadacze mogą korzystać z rabatów. Jak taką kartę otrzymać? O tym burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
11: Kartę turysty może dostać każdy, kto opłaci opłatę miejscową, która jest wyjątkowo niewielka, bo 2 złote za dobę.
10: Zakopiańska karta turysty zadebiutowała 1 maja.
12: Ale bym sobie w góry pojechał.
10: Ta muzyka cię natchnęła.
12: No totalnie!
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Siemanko, wybiła 12, Adi z tej strony. No to zaczynamy i mamy czwartek, czyli jesteśmy mega blisko piątku. Dopiero co by poniedziałek. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love, od tego zaczynam. Siemano!

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Gibbs, PZ For Money i Karnawał, czyli jedna z nowości od chłopaków, która naprawdę świetnie się przyjęła. No i też trzeba pochwalić Gibbsa, że w końcu udało się zgadać z PZ-em, który wiem, że jest mega zapracowany, ale też jest mega ambitnym facetem i jak się za coś bierze, to wychodzą naprawdę przemocarne cuda. Także pozdrowienia dla was, panowie, fajnie, że działacie. A to ciekawe jestem, czy jeszcze kojarzycie Still Into You, to Cyril, który też ma być na tegorocznym Tomorrowland, także się z nim zobaczymy. Gramy już teraz.

0: No Mix i Self-Aware w remiksie, tak, podkręcamy tempo. No i takich energetycznych, muzycznych propozycji będzie naprawdę jeszcze dużo, bo przed nami też kolejna postać, która będzie na Tomorrowland. Calvin Harris i jego Blessings, to razem z Clementine Douglas, to jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: A może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

Calvin Harris w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. No i to jest jeszcze takie małe, szybkie przypomnienie o tym, że warto by było coś zrobić, żeby sobie pomóc. Na przykład w wydaniu hajsu, na co tylko chcecie. I my ten hajs wam damy. 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Jedynie o co poprosimy, to jakąś kreatywną odpowiedź na pytanie, na co chcecie to wydać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, tam piszecie, na co to ma pójść, a później my do was oddzwaniamy. I to wszystko. To tyle. No, to do dzieła.

0: Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Muszę powiedzieć wam, że naprawdę uwielbiam ten duet. No bo Bebe Rexha to jest naprawdę mega sympatyczna dziewczyna, już nie mówiąc o tym, jak niesamowity talent do tworzenia muzy rzeczywiście posiada.
1: A już o 13 zagramy
0: Sam Feld, Vice i Hey Sun. No i tutaj ten piękny wokal, który słyszeliście, to oczywiście Allo Black. A o 13 usłyszycie z kolei newsy Melo Radio, na które już teraz serdecznie zapraszam.

0: Radio Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Dobre newsy o maksymalnych cenach paliw. Jutro benzyny będą tańsze. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za 98 6,65. Diesel będzie droższy 6,12. Prawie cała Polska w pogodowych alertach, bo będzie upalnie. Dbajmy o siebie, mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
3: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
2: W ten weekend nawet ponad 40 stopni. A co robić podczas upałów? Oczywiście pić wodę, ale nie tylko, bo jeszcze lepiej nawadniają mleko i sok pomarańczowy. Unikajmy za to słodkich napojów gazowanych.
1: No, także sok pomarańczowy, nie dość, że zdrowy, to jeszcze witamina C.
2: Ale mleko?
1: Ja mleko lubię. Ach. Wiesz, takie z lodówki na upał, moim zdaniem stosik pomysł. No, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, to my już gramy. Zgodnie z zapowiedzią będzie Sam Felt, Vice i magiczny Alu Black. Fantastyczny wokal. Hej San, od tego zaczynamy. Adi po tej stronie, siemanko.

Modelki Wodarskie, lubię cię jak lato, tak, podkręcamy tempo. A ja przypominam odnośnie tego lata, że faktycznie wakacje dają o sobie znać dosyć mocno, szczególnie na termometrach. Dzisiaj, no tak 30 stopni, niby spoko, niby lajcik, jutro 31 i sobota, niedziela, poniedziałek, 35. No i to jest całkiem sporo, dlatego uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, miejcie jakąś czapkę, coś takiego w razie czego, ubierajcie się lekko i tak, żeby to było, że tak powiem, wietrzne. No i dbajcie o siebie. Ale generalnie fajnie, że lato przyszło. Hot Right Now, DJ Fresh i Rita Ora, to tak w temacie.

0: Jak coś wam, nie wiem, pójdzie nie tak, albo coś przeskrobiecie, to potem powiedzcie tak. Sorry papi. Albo sorry mordo. Będzie kolejna odsłona. Topic Becky G w Meloradiu. Słuchajcie, podejmij wyzwanie. Zabawa już za chwilę do zgarnięcia skiety Meloradia. Jeżeli tylko macie ochotę, no to tak. Odblokowałem telefon i dzwonicie. 321-321-777. To jest numer do Meloradia. 321-321-777. Zgłaszajcie się do Podejmij Wyzwanie. Skiety mogą być wasze.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku, między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Meloradiu.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
21: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: Po reklamie. Meloradio Śląsk na

0: Filipek. Podejmij wyzwanie. No właśnie, a my podejmujemy wyzwanie i razem ze mną jest Robert. Siemanko, kochany, jak tam się masz?
1: Czołem, bardzo dobrze, gorąco, ale od przodu.
0: No właśnie, o tym gorącu chciałem pogadać. Wiesz co, bo podejmij wyzwanie to jest zabawa, która polega na tym, że podejmujesz wyzwanie i jak ci się udaje to wyzwanie podjąć, no to masz skiety Meloradia, a jak nie, to coś innego z Molomerczu. No i a propos tego gorąca, chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Zdecydowanie.
0: Robert, wydajesz mi się bardzo sympatycznym i przystojnym gościem, dlatego mamy dla ciebie próbę o nazwie Zostań pogodynką, zostań pogodynkiem. I będziesz musiał nam opowiedzieć, jaka jest pogoda, albo jaka będzie też pogoda. I nie przejmuj się, bo ja ci ze wszystkim pomogę. Gotowy jesteś?
1: Tak, najbardziej.
0: No to stary, lecimy. Robert, to co z tą pogodą? Ile na termometrach?
1: Powiem tak, pogoda jaka jest, każdy widzi. Dziś mamy 31 stopni Celsjusza. Nie narzekajmy, bo jest wspaniała pogoda.
0: Tak.
1: Jest powietrze, jest słoneczko, jesteśmy my. Nieważne gdzie, ważne z kim. To jest ważne. Jutro podobnie, 32, ale czym będziemy się przejmować? Czy trzeba ubrać sandały? Czy trzeba ubrać spodeneczki? No hello! To jest coś pięknego.
0: No i
1: cieszmy się tym, co mamy.
0: No pewnie, a jeszcze byś powiedział w sobotę i w niedzielę, ile stopni będzie, stary? Jak coś ci pomoże?
1: W sobotę będzie tylko 36. Nie przejmujcie się, że będzie 36 w sobotę. Bo w niedzielę mam dla was niespodziankę.
0: No.
1: Jest 38.
0: Jej!
1: No i to jest coś pięknego.
0: Stary.
1: Po to mamy jechać do ciepłych krajów.
0: No.
1: Polska jest cudowna.
0: Mamy...
1: Meloradio razem z nim. Jedziemy.
0: No i jedziemy, stary. Mamy tak naprawdę Hiszpanię i inne ciepłe kraje tutaj. Stary, gratuluję, skiety Meloradia są twoje. Świetnie sobie poradziłeś. Brawo!
1: Nie wiem, co mam powiedzieć, ale pogoda jest jedna. I Meloradio drugie.
0: No, słuchaj, ładnie powiedziałeś, ale brzmiało to naprawdę prosto z serca. Podejmij wyzwanie.

0: Moonlight, for the Alabama 10 w Melo Radio, 7 minut do 14.
1: Moonlight Shadow. A nie, to nie to.
0: Nie, o, no to. Stary. No i teraz pytanie, kto był pierwszy? Kaskada czy Maggie Rayleigh? A, takie żarty. Jestem stary i wiem, kto był, nieważne. Idę już za chwilę stąd, siemanko.
2: A już o 14 zagramy.
0: Talk to you, another. Adrian bardzo się cieszy, że już stąd
3: właśnie idzie. Słyszę.
0: Dzięki. Chciałem tylko powiedzieć, że nie palę od 4 dni.
3: Yeah!
0: Brawo! Dzięki.
3: Mega opcja.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Władze Warszawy tłumaczą się z afery w szpitalu południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski potwierdza, że były ordynator prawie rok temu zgłosił władzom szpitala nieprawidłowości, ale zgłoszenie nie zawierało faktów, które ostatnio przebiły się do mediów.
3: Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym.
2: Radni będą dziś głosować nad udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponad 100 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni. Głównie to mieszkańcy Francji i Niemiec. No i w Niemczech zostajemy, bo ostatnia noc była tam rekordowo ciepła. Na południowym zachodzie kraju odnotowano ponad 26 stopni.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Czas na story time.
1: Dawaj.
0: Że już?
1: No a kiedy? No time like the present.
0: W tej historii będę ja. Druga dziewczyna.
1: O.
0: Trzecia dziewczyna.
1: O, co to za historia?
0: I pierścionek.
1: Okej.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No dzień dobry, w czwartek jechałam dzisiaj autobusem i mam taki pierścień, który zahacza o wszystko, Mikołaj, świadkiem.
1: Tak, już zahaczył na przykład o siatkę z naszym jedzeniem dzisiaj.
0: Dokładnie, ale zahaczyłam też o włosy jakiejś dziewczyny w autobusie. Ona gadała przez telefon i było mi głupio ruszyć się, bo nie chciałam jej szarpnąć
1: jak
0: za te włosy.
1: Jak do tego doszło? Co ty głaszczesz nieznajomych ludzi w autobusie, czy co?
0: Nie, machałam ręką, bo słuchałam muzyki, jakoś się za bardzo wczułam. No nieważne. Ona miała bujne włosy bardzo, takie loki piękne, no nieważne. No i tak uznałam, że pomacham tą ręką i spróbuję się wyplątać i chyba jej dziewczyna do mnie, ale czemu ty dotykasz moją dziewczynę po włosach? Ja mówię, to nie tak, ona po prostu mi się ten pierścionek wplątał. Wszystko się dobrze skończyło.
1: Niesamowite, ale w ogóle, wiesz, machanie ręką do muzyki w autobusie też jest trochę dziwne.
0: Mega się wczułam. Iga Mikołaj, siemanko.
5: Freak Fight.
0: A w naszym programie dzisiaj będą same przyjemności.
1: Tak, będziemy rozmawiać m.in. o GTA 6. Mamy nowe informacje, zbierzemy je i podsumujemy.
0: Porozmawiamy też o kobietach.
1: I będzie o Niemcach, moich ulubionych sąsiadach.
0: Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.

0: Ostatni most, słuchacie Freak Fightu, to Lanberry. Zajrzałam do niej na Instagrama.
1: No i co u Lanberry słychać?
0: Wstawiła, słuchajcie, taką storkę, że jest w studiu nagraniowym. Niby nic, ale o czymś to chyba świadczy jednak.
1: No, może będzie nowy track, albo może jakiś remix.
0: Teraz remiksy są bardzo popularne.
1: Na przykład ten.
0: Lubię go.
1: Zazwyczaj nie jestem fanem muzy z TikToka, ale ten numer...
0: Siedzi?
1: Siedzi.
0: Dracula, dajcie głośniej. Szybciej wam minie czas w pracy.

0: Bella Ciao, El Profesor Urzel. Urzel wystąpi na Sunrise Festival, a również na Tomorrowland w Belgii. I to jest super.
1: Do Belgii to rzut kamieniem do Niemczech.
0: No
1: Niemcy,
0: właśnie.
1: Niemcy.
0: Co tam się stało?
1: No w Niemczech jest mała drama, ponieważ istnieje sobie takie kąpielisko, gdzie właściciel tego kąpieliska stwierdził, że jak ktoś nie mówi po Deutsche Sprache, no to nicht kąpiel, nie wykąpie się na tym kąpielisku.
0: Ale to z takich powodów bezpieczeństwa?
1: Tak, bo podobno była taka sytuacja, że jakieś małe dziecko bawiło się przy głębokiej wodzie, rodzice mieli to w ogóle w pompce, nie, on tam musiał wyciągać, a potem się okazało, że oni właśnie nicht schießen i w ogóle nie zrozumieli regulaminu i on powiedział, że po prostu nie chce mieć kogoś na sumieniu.
0: Okay.
1: No i nastąpiło oburzenie, tak? Że o jak to, ksenofobia, bla, bla, bla. Ja też uważam, że w imię równości ktoś się tam powinien utopić.
0: Mikołaj, straszne to. Run, run, river.

0: Switch Disco, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja jestem taką gamerką casualową, natomiast lubię sobie popykać w gierki, a Mikołaj jest takim gamerem nerdem.
1: No tak kiedyś może bardziej niż teraz. Teraz nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał, żeby grać w gry, ale jeżeli chodzi o GTA 6, to specjalnie dni wolne będą wzięte.
0: Ja i Mikołaj
1: żeby
0: od razu
1: ograć
0: mówimy.
1: Ten tytuł. Tak, tak. Zresztą mamy taki plan, wiecie, jak już wyjdzie, to może razem sobie przejdziemy.
0: Nie zdradzaj.
1: W sensie,
0: nie
1: żeby
0: zdradzaj.
1: Razem, nie?
0: Ale tak czy inaczej znalazłam dosyć ciekawą tabelkę, bo już te ceny są oficjalne, ile ta część będzie kosztować.
1: Tak, tak,
0: jestem zaskoczona. Zaskoczona, naprawdę.
1: Ale negatywnie niestety.
0: Negatywnie. W Polsce 350 zł.
1: 350 zł i to jest w przeliczeniu na dolary 92 dolary 30 centów amerykańskich, czyli zapłacimy 13 dolarów więcej niż w Ameryce.
0: Straszne
1: za tę samą grę. A w ogóle też jest trochę przypał, bo okazało się, że wersja pudełkowa to będzie tak tylko w sumie z nazwy, bo w tym pudełku nie będzie płyty, tylko będzie kod, który sobie wpiszesz, żeby ściągnąć grę.
0: To
1: i niektóre sklepy powiedziały, że to jest brak szacunku dla graczy i oni w ogóle nie będą tych fizycznych kopii sprzedawać. No bo to nie są fizyczne kopie tak naprawdę.
0: I co teraz? Jak zarobić na tę grę?
1: No trzeba pracować. 5,5 godziny przeciętny Polak musi pracować, żeby kupić sobie GTA 6.
0: Wow.
1: A ja chyba zgodnie z duchem gry ukradnę. Ale nie pudełkową wersję, bo tam nie ma płyty.
0: Galaxy, Kungs, tak podkreślamy.
1: Ja im zrobię dopiero GTA.
0: Ja cię nie będę odwiedzać w więzieniu, od razu mówię. Chyba, że jakieś widzenia ty byś chciał.
1: To taki żart, piractwo oczywiście jest nielegalne i nigdy tego nie róbcie, wink, wink.

0: Mikołaj, jak się wita Eben?
1: Halo?
0: Bardzo ładnie. A my w tej godzinie zdradzimy wam, co powinniście zabrać na ślub ziomków.
1: To mi się bardzo przyda, bo mój najlepszy przyjaciel właśnie się żeni na początku przyszłego roku i się zastanawiam, co zabrać ze sobą.
0: Swoją osobę.
1: No to znaczy, to na pewno wezmę, ale...
0: Wystarczy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix, Animals. Ten numer nadaje się na taki weselny klimat.
1: Można, ale to raczej gdzieś tam w nocy.
0: No tak, tak, tak. Wtedy się rozkręca prawdziwa impreza.
2: Tak. Wtedy wszystkie ciotki i wujkowie robią najlepszą imprezę po prostu. Oni tańczą do samego rana.
0: Ale nim wesele, to najpierw trzeba dać prezent.
2: No właśnie, jaki prezent dać? Kiedyś dawało się jakieś sprzęty do gospodarstwa domowego, na przykład jakieś tam, wiesz, nie wiem, odkurzacz.
0: Masakra.
2: Coś takiego. Ale teraz 3/4 Polaków, 75% wskazuje, że najlepszym prezentem jest gotówka.
0: Moim zdaniem gotówka zawsze jest najlepszym prezentem.
2: No tak, no bo każdy sobie rozdysponuje jak uważa. Więc jeżeli potrzebujecie takiej gotówki, na przykład do koperty, meloradio.pl, szybka kasa czeka.

0: Fire.
1: Fire.
2: Bardzo ładnie umiesz już tekst, tak? Podkręcamy tempo w Maloradiu.
3: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.
2: To jest kawałek, który kojarzy mi się z majówką.
0: O proszę.
2: I tak zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Radio Śląsk.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Katastrofa awionetki w Warszawie. Samolot rozbił się i zapalił w pobliżu lotniska na Bemowie. Dwie osoby nie żyją. Coraz mniej polskich truskawek i są cały czas drogie. Za kilogram zapłacimy kilkanaście złotych. Winna jest pogoda, mówi pani Genovefa, sadowniczka z Lubelszczyzny.
4: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram.
5: Już taniej nie będzie.
6: Dlaczego?
4: No przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś, choroba jest.
3: Nadal drogie są polskie maliny i czereśnie, a tanieją za to bób i fasola. Drogie będą też wakacyjne wyjazdy. Jak pisze Puls Biznesu, więcej zapłacimy w krajach południowej Europy. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, a najtańsza jest Bułgaria.
1: To fajnie, żeśmy sobie wyjazd do Turcji zaplanowali, nie?
2: Ale o co ci chodzi?
1: No nic, no trudno, szarpniemy się.
2: Oczywiście. Dla mnie się nie szarpniesz.

0: To jest jego droga. My Way. Calvin Harris w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Zaraz wam udowodnimy tę prawdę.
0: Co, ty w służbach jakiś pracujesz, czy co?
1: Ale dlaczego?
0: No nie wiem, zabrzmiało jak groźba.
1: Nie, to faktycznie
0: im mniej
1: tak
0: wiesz, dłużej żyjesz. Mój ojciec tak mówił.
1: O.
0: No, dlatego chciałem więcej wiedzieć, nie? To takie sprytne było. Sam się uczyłem przez to.
1: Wow, genialne.

0: I was made. Wina i La Pedre w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. Trafiłam na bardzo interesujące statystyki. Większość kobiet nie lubi...
1: Ale taka zdecydowana większość.
0: Przyjaciółek swojego faceta. Natomiast większość mężczyzn lubi przyjaciółki swojej kobiety.
1: Albo udaje.
0: Myślisz?
1: No bo wiesz, jak na przykład ma jakąś taką przyjaciółkę, która jest trochę, jak to się mówi, prawda...
0: Loko?
1: Nienormalna. No to przecież nie powiesz swojej dziewczynie, weź, zostaw tę wariatkę, tylko mówisz, nie no, wiesz, ona jest spoko, nie, lubię.
0: A mi się
1: lubię.
0: Wydaje, że po prostu lubi sobie popatrzeć na inne dziewczyny na przykład. O to chodzi w tej statystyce.
1: No na pewno już. O, o, o, o, o, o, o.

0: Sobel Francis, całe lato tak podkręcamy tempo. A propos lata i wakacyjnych głupich przygód, zapraszamy.
1: Poznań pewnie ma nadzieję, że to nie będzie się działo przez całe lato.
0: Poznań to miasto doznań.
1: Tak, no i było niezłe doznanie ostatnio. Zacytuję może nagłówek.
0: Słucham.
1: Idiotyczne zachowanie młodzieży nad Wartą. O 4 nad ranem wrzucili do rzeki ławkę.
0: No ale to wiesz, trzeba wybaczyć, bo to młodzież, tak?
1: No właśnie, tylko się okazało, że wszyscy już mają skończone 18
0: Ile?
1: Lat. 18 już wszyscy z dowodami.
0: Wow.
1: Także jakbym no zrozumiał, jakbym miał mieli jeszcze tak po 14-13. Ja ci się przyznam do czegoś, Iga, i wam wszystkim, drodzy słuchacze też. Tak circa about 20 lat temu ja też z kolegami coś wrzuciłem do rzeki. Rzeka była Odra, ta rzecz to był fotel.
0: Ale czyj?
1: Niczyj, po prostu ktoś zostawił na wałach nad Odrą fotel.
0: Ale po co?
1: I stwierdziliśmy, że będzie mega zabawnie, jak wrzucimy ten fotel i on popłynie sobie do morza, nie? Więc jeżeli ktoś 20 lat temu miał fotel taki czerwony, welurowy, płynący po Odrze, to sorry.
0: W nienawiści do foteli wychowany. Masakra. Głupie to było.
1: Ale zabawa była przednia.

0: mucha jest w studiu radiowym.
1: Aha, myślałem, że tak się patrzysz na kamerę za twoimi plecami, że ktoś nas podgląda. Siemanko, technika.
0: Nie, to
1: wszystko
0: tylko mucha.
1: Wszystko tu gra. Poza tą muchą.
0: A propos much.
1: Jak to tu wleciało w ogóle?
0: Nie mam pojęcia, natomiast a propos much, wiem, gdzie najlepiej spędzić urlop.
1: A, jak to mówi klasyk, dobra, może nie będę mówił.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Dialog, Bibi Rexa w Melo Radio. A my wiemy, gdzie najchętniej spędzamy urlopy.
1: Okazuje się, że Polska. Polska to jest miejsce, w którym ponad połowa Polaków planuje spędzić wakacje.
0: Oprócz tego, że jest piękna, to wydaje mi się, że chodzi o ceny.
1: No tak, chociaż przecież niby nad morzem drożej niż w Egipcie, czy nawet w Turcji, więc można się zastanowić. Natomiast ja szczerze powiem, że czekam na wakacje i czekam na wakacje w Warszawie przede wszystkim.
0: Bo będzie pusto?
1: Bo będzie pusto i nie będzie korków. To jest najwspanialszy okres w roku.
0: Masz rację. Chciałam zaprzeczyć, ale masz rację.

0: Tak ładnie nam gra Robin Schulz, Better Times w Meloradio. Podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. Czyżby Doda się doigrała?
1: Ho, ho. Trzeba być bardzo ostrożnym, mówiąc takie słowa, Iga.
0: Ja tak. Tylko patrzę, co tam w newsach.
2: No w newsach będą ważne newsy. Tak, słuchajcie koniecznie.
0: Że o Dodzie.
3: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
2: Marek, szefowo cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, do Brickomana.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
9: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
10: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. To jest grane na Śląsku.
11: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Mamy czwartek i jak co czwartek startuje Centrum Kato. Pogoda na pewno tutaj planów nie pokrzyżuje. Można liczyć i na kino plenerowe, i na muzykę, i oczywiście, jak zawsze, na jedzenie. Centrum Kato od dziś do niedzieli. W weekend Dni Tychów, w piątek pod żyrafą pojawi się Kaliber 44. To będzie bardzo szczególny koncert, bo koncert symfoniczny z orkiestrą AUXO. Zmieniła się godzina koncertu. To też warto odnotować start 21:30. I jeszcze przypominamy, że świętować będzie także Bytom, Dni Miasta w sobotę i w niedzielę i tu też oczywiście okazja, żeby spotkać niejednego wykonawcę. W sobotę wieczorem na przykład o 18:30 wystąpi Afromental. W kinach nowość od jutra, Minionki i Straszydła.
12: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
13: Przed mikrofonem Ule Harciarek.
14: Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Samej artystce zarzucono pomocnictwo w udaremnianiu zaspokojenia wierzycieli. A teraz historia z gminy Piątek w województwie łódzkim. Kierowca, który śmiertelnie potrącił człowieka, najpierw uciekł, a potem sam zgłosił się na policję, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
15: Podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
14: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt. Na koniec sprawdzimy, jaki prezent ślubny jest najbardziej właściwy. Ponad 74% Polaków uważa, że gotówka. Daleko w tyle są karty upominkowe, sprzęt domowy czy biżuteria.
12: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i będziemy pili.
13: Oj, dzisiaj to jest wyjątkowo potrzebne. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
12: Iga Mikołaj, siemanko, Beauty and the Beat, tak zaczynamy.

0: Była Kylie Minogue, teraz For the Life Out of My Head. Tak podkręcamy tempo i zaglądamy w światy celebrytów.
1: Tak jest. Will Smith i żona, czyli Jada Pinkett Smith, podobno znów są razem. Trzy lata temu jakoś tak ogłosili separację i miał być rozwód, ale chyba się
0: żona rozmyśliła. Aha, bo to ona go zostawiła?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
0: No właśnie, bo tam były takie plotki, że on żyje pod pantoflem, czy coś takiego.
1: No plotki. No wszyscy widzieliśmy na gali rozdania Oscarów. Myślę, że po ogłoszeniu takiego powrotu, to Chris Rock już, wiesz, tam gardę trzyma, nie? Ćwiczy uniki.
0: Boi się trochę, myślisz? Karnawał, Gips, PZ, For Money, a za chwilę pijemy. Dzisiaj będzie wakacyjnie.
1: Tak jest.
0: Szykujcie WhatsAppa Maloradia.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Jak co czwartek o tej porze.
2: Wreszcie, bo dzisiaj gorąco.
0: Pijemy.
2: Tak jest, tak jest. Nawadniamy się. Oczywiście pijemy bez procentów, ponieważ to wysusza nam organizm. I można udaru dostać w upały. Czytałem dzisiaj taki artykuł.
0: Niezalecane. Wy zgadujecie, my pijemy, damy wam 3 podpowiedzi, a wasze odpowiedzi prosimy na WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Proszę, pij pierwszy, bo jesteś starszy.
2: Na zdrowie.
0: A siorbni.
2: Tak nieelegancko, ale dobra. Przepraszam wszystkich. No więc tak. Słodki, ale nie za słodki.
0: Teraz ja. Zimny.
2: No i owocowy.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to czekamy na wasze odpowiedzi. Najchętniej przyjmiemy głosówkę.
2: Tak, ale odpowiedzi tekstowe oczywiście też przyjmujemy z otwartymi ramionami. Cokolwiek byście nam nie chcieli wysłać, robicie to na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Daj łyka w Meloradiu.

0: Użel, Moving to the Sun, a ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Oui, oui, my się bawimy w Daj Łyka.
1: Oui, oui, to będzie potem.
0: Dużo było odpowiedzi, za co pięknie dziękujemy.
1: Tak jest. Czy przypominamy najpierw
0: oczywiście
1: odpowiedzi? Dobrze. Słodki, ale nie za słodki.
0: Zimny.
1: Owocowy. Szejk owocowy, lemoniada, tort w płynie, jogurt pitny, sok z arbuza. Takie odpowiedzi między innymi się pojawiły, ale większość z was wiedziała od razu. Ale najbardziej od razu wiedziała Agnieszka.
2: Hejka, skoro zimny i owocowy, lekko słodki, to obstawiam, że jest to kompocik.
0: Brawo! Aga, wyślemy ci trochę kompotu w prezencie.
1: Tak jest. Daj Łyka w Meloradiu.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów
16: oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.

0: jeden, dwa. Liczę, ile końców świata już przeżyłam.
1: Oj, to chyba nie zliczysz, bo co chwilę jest jakiś koniec świata.
0: Sweet Love and Sigala w Meloradio.
1: 2012 to w ogóle był taki rok niesamowitych przygód.
0: Masz rację, ale
1: tam kalendarz Majów się tam kończył, nie?
0: To też miał być koniec świata w 2000.
1: Tak, tak, to miało być Y2K, że wszystkie komputery miały przestać działać.
0: Wow, ale Mikołaj znalazł już jedyną prawdziwą datę końca
1: świata.
0: Takie,
1: słuchajcie, prawdopodobieństwo 95%, wow, że świat skończy się za 17 100 lat.
0: No to chyba chill.
1: No, można się opalać. Korzystajcie, póki można.

0: a to Bledka i Tańcz w Meloradiu, podkręcamy tempo. A za chwilę zrobi się bardzo gorąco.
1: Jeszcze gorącej?
2: Już tak będzie bardzo gorąco.
0: I tak, to nie za sprawą Uli, tylko za sprawą tych newsów.
1: To już włączam wiatrak. Ale pocisk.
0: Nie, właśnie. Nie o to mi
2: Dobra, już nic nie mów.
0: Ja już wiem, jak się faceci czują, którzy podrywają kobietę.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Wiesz, Ula, mi chodziło o coś zupełnie innego.
2: No ja wiem, bo w newsach będzie gorąco.
0: Dziękuję. Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. I na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. I na aaaauto.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry

0: Biegacz by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Rozgrane na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów proponuje chodź na plac i zaprasza na takie sąsiedzkie spotkanie już 28 czerwca w niedzielę na Placu Sejmu Śląskiego. Warsztaty, spacery, wymiana ubrań, turniej ping-ponga, strefa relaksu, a potem wieczorny afterek. Także będzie okazja, żeby czas spędzić miło, przyjemnie, a jak wiemy, pogoda na pewno tych planów nie pokrzyżuje. W Tychach Święto Miasta od piątku do niedzieli koncerty na Placu pod Żyrafą. Świętować będzie także Zawiercie, świętować będzie Bytom, a w Sosnowcu Święto Miasta w lipcu od 3 do 5 Sosnowiec Fan Festival. I jeszcze o kinowych nowościach, jak co piątek będą nowe tytuły, choć ten, o którym powiemy, brzmi znajomo. Minionki i Straszydła.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Granat z czasów II wojny światowej znaleziono w Jeziorze Białym. Nań wybuch trafił nurkujący mężczyzna. Ewakuowano turystów. Nikt nie został ranny. Miasta przygotowują się na upały. Stawiane są kurtyny wodne. Władze Poznania na przykład planują rozdawać butelkowaną wodę, mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
5: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic.
4: Bo w weekend może być nawet 40 stopni. No i jeszcze przypominajka, tylko do wtorku można głosować na drzewo roku. Na razie na prowadzeniu jest ponad 300-letnia lipa sobieskiego, która rośnie w Przeworsku. Zwycięzcę poznamy 1 lipca.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Melo Radio.
2: Będziemy mieli do Was fantastyczne pytanie.
3: Najlepsze. Iga Mikołaj, hej! Melo Radio! Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Tak podkręcamy tempo, a teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Drodzy słuchacze, mamy pytanie.
1: To takie wakacyjne pytanie.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: No to może Iga, ty zacznij. Co
0: ja
1: można powiedzieć na plaży i w łóżku?
0: Wow, jaka jestem mokra.
1: Dobra, bo się bałem powiedzieć swoje. Ale mam ochotę na loda. No bo ciepło jest, nie?
0: Meloradia. Wiadomo. Oczywiście o to ci przecież chodziło. Czekamy na głosówki.

0: Turn up the love. Sprawdzamy, co można powiedzieć jednocześnie, będąc na plaży i będąc w sypialni w łóżku.
1: Tak jest, tak jest. Odezwał się do nas Janusz, który no jest mistrzem w tych wszystkich naszych zagadkach, które mu prezentujemy. Janusz napisał: trochę mnie obciera.
0: Ale co, piasek?
1: No chyba tak.
0: Jest to też Anka. Ale się spociłam.
1: Ale to akurat nie musi być niegrzeczne, bo teraz jest tak gorąco w nocy, że nawet nie trzeba nic robić, żeby się w łóżku spocić. Przynajmniej ja mam ten problem.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. O!
1: A to jest, wiesz, że w nowym strasznym filmie jest parodia tego numeru?
0: Naprawdę?
1: Mhm, byłem w kinie ostatnio zresztą z Adrianem Nowakiem, przyjacielem
0: Golden.
1: Naszym.
0: Serdecznym. Ciekawe, co on by powiedział jednocześnie w łóżku i na plaży.
1: Zadzwońmy do niego.

0: Nie ma za co, bryska w Meloradiu.
1: Mam kogoś lepszego, ale nie ma nikogo lepszego od słuchaczy Melo, bo stanęliście na wysokości zadania.
0: Stanęliście, dobrze powiedziane. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Patryk, słuchamy.
2: Możesz wejść, ale tylko do połowy.
1: Ale w całości, nad morzu, wchodzimy w Sunrise Festival. To się nie zmienia oczywiście.
0: Bo my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Słuchajcie Meloradia, bo są bilety. Będą też niedługo karnety do zgarnięcia. I będziemy was na Sunrise wysyłać z całą waszą ekipą.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
4: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: Timmy Trumpet. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Nasz słuchacz napisał, cytuję, obczaj tego grubasa.
1: Co tam się dzieje w łóżku w takim razie?
0: Mamy też głosówkę od Patrycji.
2: Nie chlap na mnie.
1: Okej.
0: Ważne
1: sprawy. No można, można.
0: Ale jest też Grzesiek, posłuchajcie.
3: No, może zamienimy się zabawkami i teraz ja pobawię się twoją.
0: Wow.
1: No Grzesiek chyba zniszczył teraz system.
0: Jesteście najlepsi, naprawdę. Mocne to było. Gorące jakoś się zrobiło, nie? Body talk, ale farben.

0: Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu. O, Kondzio, siemanko.
1: Siemanko.
2: Siema.
0: Gorąco jest, wiesz?
1: Tak.
0: Bardzo.
1: Jak ciebie widzę, to zawsze.
0: O, dziękuję. Dobrze byś się odnalazł z naszymi słuchaczami i naszym dzisiejszym pytaniem.
1: To znaczy?
2: Co można powiedzieć i na plaży, i w łóżku?
1: Trzep mocniej.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Just the way you are. Przyłóż się, Iga, przyłóż.
0: Już trzepię mocniej. Buziaki.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to

0: Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM.
8: 18 dochodzi na zegarkach. Czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
9: System kaucyjny pomaga środowisku, bo zmniejszył się problem śmiecenia, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
10: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
9: 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego. Jutro benzyna nieco tańsza, a diesel droższy. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł, pudełkowa 400, ale bez gry w środku. Będzie kod umożliwiający pobranie jej przez internet. Premiera pod koniec listopada.

0: idę w Melo.
1: Niektórzy o tej porze mogą już lekko przysypiać, gdzieś tam trochę ziewać, tym bardziej na drugiej zmianie, no ale od czego macie mnie i Playkę Meloradia? David Guetta między innymi w tej godzinie się pojawi, będzie także Michael Schulte i Rehab, Sonny Fodera, oj gorąco będzie. No to co, zaczynamy, 18 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: James Young w Meloradio, tak podkręcamy tempo z numerem Infinity na 17 minut po 18. Ja w studiu też jak co czwartek z serialowymi polecajkami Ula Harciarek. Co
1: Cześć.
0: Tam ciekawego, Ulu?
1: No, dzisiaj mam takie propozycje dla lubiących dreszczyk emocji, a konkretniej horrorowe klimaty. Lubisz?
0: Lubię.
1: A, no dobrze, no to słuchajcie, lecimy. No pierwsza propozycja to świeżynka w streamingu, serial Wdowia Zatoka. Wyobraźcie sobie nawiedzony dom, no tylko tu macie nawiedzoną wyspę.
0: Czyli nie takie wakacje słoneczne, udane, tylko
1: no
0: tam się coś zadzieje.
1: Oj, tak, dużo się dzieje. No i w podobnym klimacie jest serial Stamtąd. Tu mamy odcięte od świata miasteczko, do którego na dodatek nie da się wjechać. Znaczy, wjechać jeszcze można, ale wyjechać
0: gorzej
1: się nie
0: z wyjazdem.
1: Da. Tak. No i są potwory, które wychodzą po zmroku. Jest też nowy sezon.
0: Dobre.
1: No i w takim podobnym, trochę klaustrofobicznym klimacie jest serial Nocna Msza. Akcja toczy się na niewielkiej wyspie, na którą przybywa ksiądz. No i wtedy zaczyna dochodzić do cudów. No niby super, spoko, no tylko nie do końca. Coś złego się za tym kryje.
0: No ale nie zdradzajmy, nie spoilerujmy, bo to jest największy wróg wszystkich fanów seriali. Zaczyna dochodzić do cudów. No to co, z takimi serialami to cudowny weekend też się na pewno zapowiada.
1: Tak, oglądajcie.
0: Tak jest.

0: Mykonos i Trips z Wymelo, tak podkręcamy tempo, a już jutro niesamowite wydarzenie w Boszkowie, bo startuje Euphoria Festival. No tam się sporo będzie działo, będzie m.in. David Forbes, będzie także Drift Moon, Karla Rocka, oj, kogo tam nie będzie, wy na pewno tam możecie być. Mam dla was jeden dwuosobowy bilet na sobotę. Za najbardziej kreatywną odpowiedź, czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie, czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie? Piszcie i nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Śląsk. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
11: A pranie też za ciebie wstawi?
12: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
11: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
12: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Gastorama. Teoria.
14: I praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
14: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Ależ to dobrze brzmi. Benassi Bros w Meloradiu na 18 minut przed 19, a ja obiecywałem wam, że kogoś z was wyślę na Euphoria Festival, dokładnie to na niesamowitą zabawę w sobotę. No i dostałem głosówkę na WhatsAppie Melo.
1: W festiwalowym outfitie zawsze musi być wachlarz albo wiatrak. Taką pogodę, takie ciepło, must outfit.
0: No i ja całkowicie się zgadzam, że w festiwalowym outficie taki wachlarz na przykład musi się pojawić. Zatem to właśnie ty i na przykład twoja druga połówka lecicie na Euphoria Festival.

0: to Offenbach w Belo Radio jeszcze przed 19, a po 19, oj, będzie się działo, bo dla kogoś z was będę miał kasę. No a taka myślę, że przed weekendem jak znalazł, także kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon pod ręką, bo będę dzwonił.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Idę w Melo.
7: 19 wybiła na zegarkach, czyli idealna godzina, żeby zagrać najlepszą muzę. Turn the Lights Off na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się David Guetta i Alok. No i będę miał dla Was szybką kasę. Miejcie telefony pod ręką. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
3: Melo Radio. Idę w Melo.

0: I to jest ten moment, kiedy z jednej strony mam dreszcze podniecenia, a z drugiej strony mam dreszcze stresu, ponieważ czekam do 5 sygnałów, żeby odebrała osoba, dla której mam kasę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał czekać do 5 i że ktoś szybciutko odbierze telefon. Drugi sygnał za nami, jeszcze 3 zostały, ale mam nadzieję... Cześć, Konrad Traczyk z Meloradio z tej strony.
1: Cześć.
0: Czy ja się do Beaty dodzwoniłem?
1: Zgadza się.
0: Bardzo mnie to cieszy. Beata, ja dzwonię do ciebie z kasą, bo ty podobno kasy potrzebujesz, dziewczyno.
1: Oj, bardzo.
0: No właśnie, a na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała.
0: Aha, a dlaczego?
1: Już opowiadam. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto.
0: Oho, zapowiada się dobrze.
1: I pojechałam na masaż. No i zrelaksowana, wsiadłam do tego auta. Przyjechałam do domu. No niestety auto nie posiadało kamerki cofania.
0: Aha.
1: Auto było czarne. No i zaryłam cały bok prawy na żółto.
0: Matko kochana. To podejrzewam, że chłop zadowolony, co?
1: Bardzo, bardzo. No wiadomo, że mężczyzna to jest jego świątynia. No niestety nie tak, było łatwo.
0: Tak myślałem. Betty, w takim razie... Ten dźwięk oznacza, że będziesz mogła wypłacić sobie 200 z bankomatu, no i taką kamerkę cofania do furki sobie zamontować.
1: Super.
0: 200 wylecą do ciebie, a ty, słuchaj, zrób w takim razie temu swojemu chłopu jakiś dobry masaż po tych wszystkich przygodach.
1: Oj, na pewno. Szybka kasa od Melora.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo, żebyście nie posnęli gdzieś tam na drugiej zmianie w robocie. Alabama Ten u nas 28 minut po 19. Za chwilę powiem wam o mocno nietypowym streamie w polskich internetach, a zagra nam jeszcze przed 20 m.in. Ariana Grande, będzie też Switch Disco.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20.00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20.00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
12: Sunrise Festival 2026, 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Wbija

To Switch Disco i Ella Henderson, a to zdecydowanie jedna z najdziwniejszych chyba transmisji w internetach, a mianowicie, słuchajcie, można zobaczyć dzisiaj w internecie dziwidło olbrzymie. Jest taka specjalna transmisja z Ogrodu Botanicznego Uniwerku Wrocławskiego, no bo to dziwidło, słuchajcie, zakwitło. No i co najciekawsze, no ono sobie tak właśnie dzisiaj zakwitło, ale jutro już, według tego, co przekazują ci wszyscy, co się na tym znają, ono sobie przekwitnie, przejdzie w stan uśpienia, no i dopiero za 2 lata sobie znowu zakwitnie. No to słuchajcie, zupełnie jak Zex. Najpierw się wydaje, że coś będzie, potem coś zaczyna śmierdzieć, jak to dziwidło właśnie. Tyle z tego było, a po 2 latach chce wrócić.

0: No, brzuszkami to myślę, że też warto trochę jeszcze poruszać przed 20 i po 20, no bo w Melo cały czas podkręcamy tempo, więc niezależnie która godzina, to cały czas można ruszać i brzuchem, i ręką, i nogą, no, będzie można.
1: A już o 20 zagramy
0: All the Time. Ale w sumie już prawie 22, to ruszajcie czym tam chcecie. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Idę w melo.
4: 20 się pojawiła na zegarkach, to chyba już można tam poluzować jeden guzik od koszuli albo dwa, jak ktoś ma ochotę. No to co, ruszamy, nie czekamy. John Summit na początek, za chwilę też m.in. Years and Years przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? W Melon, może na wakacjach na przykład faceta znajdziecie. 2042 zł. Na co tyle Polacy planują wydać? No właśnie na wakacje na jedną osobę. Prawie 300 więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. No sporo siana, ale od czego jest Melo Radio? Już jutro szansa na pół tysiaka do wakacji. Myślę, że jak znalazł, zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio na meloradio.pl. Już jutro pół tysiąca w czyjeś ręce powędruje. Nie przegapcie tej okazji.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Avicii i Hey Brother w Melo Radio, 27 minut po 20. Tak podkręcamy tempo, a ten numer wciąż znakomicie brzmi. No i takie wam właśnie gramy, i starsze, i nowsze. No jednym słowem, po prostu miło sobie spędzamy wieczór i na drugiej zmianie, i dla tych z was, którzy może już z roboty wracają, albo gdzieś tam sobie chillują na kanapie. No to co? Fire, fire, już teraz.

0: Melo.
1: No piątku jeszcze nie ma, co prawda, ale my z Melo przychodzimy do was jeszcze przed weekendem z niezłymi prezentami, a dokładnie to ze świeżynkami w naszej playce. No, jak usłyszałem ten numer, to już od tego pierwszego usłyszenia się w nim zakochałem. Coś czuję, że wy będziecie mieli podobnie. Jazzy, Chris Lorenzo i Invisible to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Verso Trips w Melo jeszcze przed 21. No myślę, że nie jedna osoba by z nimi nad wodę chętnie gdzieś się wybrała. No a biorąc pod uwagę, że w ten weekend w niektórych miejscach w Polsce może być nawet 40 stopni, no to nawet do bardzo gorącej wody będzie można wejść.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Destiny. Ale są u nas punktualnie o 21.00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc to już za moment w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygranie.

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1.

0: idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, bo to już po 21:00, ale co jest Sasza na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się u nas Dainoro i Gigi D'Agostino. Oj, będzie gorąco po tej 21:00. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio na kwadrans po 21. Dobra wiadomość dla podróżnych, słuchajcie, bo udało się osiągnąć porozumienie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bagaże podręczne. No i według nowych przepisów ten bagaż podręczny będzie musiał być, słuchajcie, wliczony w cenę biletu. No i jeszcze nie będą mogli zdzierać dodatkowo za ten właśnie bagaż linie lotnicze z nas kasy. No to biorąc pod uwagę, ile niektórzy są jeszcze w stanie sobie zapakować różnych rzeczy pod kurtkę albo gdzieś tam pod bluzę, no to na miesiąc będzie można wyjeżdżać.

Makito i Living on Video. Tak, gramy w Melo w 9:30. Jutro wakajki, no ten dzień, na który wszyscy czekali, to znaczy jutro się wakajki zaczynają. No i pytanie do was, jakie wy macie plany? Gdzie planujecie się wybrać? Polskie morze, czy może jednak za granicę? A może ktoś gdzieś jednak do mrozu się wybiera? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

To David Guetta i Just The Way You Are. Kto śpiewał? Przyznajcie się. Parę chwil temu pytałem was o wasze plany na wakajki. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że u niej te zaczynają się od poniedziałku. No i wyjeżdża do Grecji na Ola, żeby się trochę poopalać. Prawidłowo. U Adama z kolei w planach Hiszpania za niecałe 3 tygodnie. A w tej Hiszpanii też ambitne plany, bo Adam planuje oświadczyć się swojej dziewczynie. No to czekam w takim razie na info, czy się zgodziła, czy się nie zgodziła. Trzymam oczywiście kciuki. No biorąc pod uwagę temperatury tam, to na pewno będzie gorąca miłość.

0: dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: O reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk.

0: Melo Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: Dawid, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka,

piątek o 21:00. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Melo Radio.
1: Kropla spływają na bruk, jest się na nudę.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.